0: Znaliśmy zazdrośnie. Mieszkał w Moskwie z tym hotelem Luks w kącie 11. Ja zajmowałam numer 17.
1: Do codziennej pracy.

Diz. Hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodnar, hodn